0: Bosman Blues a ostravská kapela Buty. A z Ostravy je to jenom kousek do Polska, přátelé. A víte, že v Polsku mají taky alkoholiky. Však poslouchejte dobře.
1: Tato, kto to jest alkoholik?
2: Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem.
1: Ale tato, tam są tylko dwa drzewa.
3: Radio Hej. To je fajné. Radio.